0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

naprawdę szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubię w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ha. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy, szczerze mówiąc.

Track od tych dwóch chłopaków, znowu nocny maraton. Nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak...

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znój daje w kość.

dzwonisz jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc,
0: te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

Znowu po nocy wyścig samym sobą. Obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky. Te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując. Ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako, na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w kato, większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol, chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc, ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało

Graja zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: Ustawiony przeze mnie tydzień temu pomarańczowy, serowy budzik pokazuje równo 20:15. Kłaniam się nisko za mikrofonem, Mateusz. Zapraszam na ciężką godzinę.

Until It Sleeps i oczywiście Backstreet Boys na początek dzisiejszej ciężkiej godziny. Spokojnie, to nie oznacza, że ta audycja zmieniła się w audycję hardrockową, ani że nagle zacząłem przedkładać Load Metalliki nad ich wcześniejsze starsze dokonania, tak jak to zawsze deklarowałem na odwrót. Po prostu, drodzy słuchacze, tekst tego kawałka wydał mi się idealnym podsumowaniem, właściwie nawet rozwinięciem zeszłotygodniowego tematu jesiennej deprechy. W tym tygodniu przeczytałem gdzieś w internecie taki tekst, że to wcale nie jesienna deprecha, to życie. Ciekaw jestem, co sądzicie na ten temat. HSAR, kanał wircowy. Tutaj można na żywo klikać w czasie audycji. Ciężka godzina małpa o2.pl. Na ten adres możecie wysłać maila. Wypowiedzieć się w tym temacie albo w każdym innym, na jaki macie ochotę. Jeżeli tylko nie zastrzeżecie sobie, że nie chcecie tego, to wasze wypowiedzi mogą pojawiać się dzisiaj w czasie audycji na antenie. No właśnie, odnośnie jesiennej deprechy i odnośnie życia. A może to jest tak, że walcząc z tym próbuje się stosować jakieś za bardzo skomplikowane metody? Może trzeba by tak naprawdę zastosować jakieś prostsze, mniej wysublimowane? Co wy na to?

Mam nadzieję, że się nie spociliście w temperaturze topnienia metalu. Metal Meltdown, Judas Priest. To tak na rozruszanie, na to, żeby może się wyrwać trochę z tego pieprzonego, ponurego nastroju. No ale na Ircu już zatrybiło. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo szybko kanał HSAR, przypomnę, wyjątkowo szybko zatrybiło. I już mamy od groma pomysłów. Już czytam. Na deprachę koncert jest dobry. Wyszaleć się w tłumie spoconych ludzi, robić sobie siniaki i dostać glanem w czoło. Tutaj moja sugestia, albo dać komuś glanem w czoło, albo z łokcia pod żebra. Rozładowuje napięcie, złą energię, można się powiedzieć do muzyki, albo wiem, na spleen najlepszy jest śmiech. No, wszystko ładnie, pięknie. Rzeczywiście, ja dzisiaj uśmiałem się, czytając pewien wątek na forum Metal Site. Jeżeli nie pamiętacie adresu tej stronki, wchodźcie na stronę www.ciężkagodzinametal.pl i tam szukajcie w dziale przyjaciele linka. Otóż na tym forum osoba podpisana jako niezrzeszona zapytała, jaka jest wasza ideologia, wasza tak zwanych metali, bo chciałaby się dowiedzieć. Po prostu odpowiedzi, które padły, rozwaliły mnie na łopatki, sam dorzuciłem swoje 3 grosze. Jeżeli jesteście ciekawi, to wchodźcie tam, czytajcie, możecie się dowiedzieć na przykład tego, że prawdziwi szataniści słuchają szant. Taka koncepcja, ale szant koniecznie przez SH, żeby było bardziej true. No właśnie. To jak, humory chyba trochę się podciągnęły. Metal Meltdown też jakoś przeżyliśmy. Ja dzięki zimnemu piwku, wy dzięki nie wiem jakim waszym domowym sposobom. A ja proponuję polecieć jeszcze przez chwilę w takim temacie trochę bardziej humorystycznym.

Whole Lotta Rosie, AC Pieron, DC, najklasyczniej z możliwych klasycznych utworów. I co, zrobiło się chyba jakoś wesoło. Nawet na Ircu nam się trochę odjechało od jesiennej deprechy, tudzież kopiącego w dupę życia w stronę off-topów i dylematów pod tytułem, pod jakim nikiem zarejestrować się na Metalsite. Tak w ogóle to ja dawno nie przypominałem o stronie Ciężkiej Godziny. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze adres www.ciężkagodzina.metal.pl. Tam się właściwie od momentu jej powstania niewiele dzieje. Nawet ostatnio nie mam jakoś specjalnie czasu ani natchnienia do uaktualniania newsów, ale znajdziecie tam linki do paru ciekawych kapel, znajdziecie tam linki do paru ciekawych miejsc w internecie związanych z muzą, znajdziecie tam księgę gości, w której możecie zostawić po sobie parę słów. Także ja gorąco zapraszam, tak samo jak gorąco was zapraszam dzisiaj do ircowania i pisania maili. Irc.sar, jeżeli nie macie programu, żeby łączyć się z serwerami Irca, to wchodźcie na stronę saru www.sarpggda.pl, tam klikajcie linka czat. Możecie wypowiadać się naprawdę jak u Mariusza Szczygła na każdy temat. I ten każdy temat właściwie może znaleźć się na antenie i być roztrząsany w dzisiejszej ciężkiej. Ja, jeżeli nie chcecie ircować, piszcie maila ciężkagodzina@o2.pl z pozdrowieniami, z wrażeniami, z krytyką, z pochwałami i po prostu z każdym off-topem, jaki wam przyjdzie do głowy. A ja w międzyczasie będę sobie po prostu grał fajną muzę jak co tydzień.

Sorry, że pogryzam jeszcze paluszka. Słuchajcie, ociągacie się dzisiaj na maksa i z mailowaniem, i z rysowaniem. Co prawda odjechaliśmy na maksa od tematów depresyjno-życiowych na Ircu i udało nam się ustalić na przykład, że któryś kolejny raz umarł dzisiaj Yasser Arafat, chyba już piąty. O, 11.08. No właśnie. Udało nam się też ustalić, że... Zaraz, jaki 08? Aha, 08 listopad. No dobra. Udało nam się ustalić, że 8 listopada odbyły się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, które wygrał po raz drugi Jerzy Krzak młodszy. No cóż, God bless us all. God bless America.

This is not a love song, no zdecydowanie nie jest. Rammstein i America, singla o tym, że właśnie tytule. Singielek, słuchajcie, składa się z aż siedmiu wersji tego kawałka, w tym jakieś przedziwne miksy, których nie dane mi było jeszcze słyszeć, ale chyba ta angielska wersja przemawia do mnie najbardziej. Teksty typu Coca-Cola, Sometimes War, fajnie oddają pewne uczucia moje, nie tylko moje. Tak, co jeszcze na singlu? Na singlu oprócz siedmiu wersji utworu America znajduje się też Mein Herz Brennt w wersji innej. A to wszystko oczywiście z okazji nowego albumu Niemców Rise, który wyszedł w tym roku. I z tego co kojarzę, Rammstein wpada do nas na koncert bodajże 1 grudnia. Nie dam się pokroić, ale wydaje mi się, że 1 grudnia w Katowicach będą koncertować. Jeżeli ktoś chciałby sprostować tą wiadomość, zapraszam na irca.hash.sar, tudzież mail ciężkagodzina@odwa.pl. A kawałek, którego słuchaliśmy przed Rammsteinem, był to Skid Row w trochę nowszym wydaniu bez Sebastiana Bacha, za to na wokalu z Johnem Solingerem. To tylko tak dla sprostowania i pro forma. No dobra, co ja tu zarzuciłem? Nie będziemy słuchać jeszcze raz Skid Row, cóż to miało być? Właśnie, żeby nikt nie marudził, że... A co to się dzieje? Aha, żeby nikt nie marudził, że jakoś tak zwolniliśmy, czy uderzyliśmy może w klimaty takie Rammsteinowo właśnie industrialne trochę, to proponuję coś trochę szybszego i... No i pewnie cięższego. Annihilator.

Kanadyjczycy z Annihilator zaserwowali nam Fantasmagorię, kojarzącą mi się po tytule nieodmiennie z jednym z dokonań naszego rodzimego Huntera, no ale to nie o tym teraz mowa. Double Live Annihilation, tak się nazywa album, z którego tenże kawałek pochodził, a nie wiem, czy wiecie, że Fantasmagoria to też tytuł bodajże drugiego dema Annihilatora wydanego w 1986 roku, czyli gdzieś tak dwa latka po założeniu zespołu. Dostałem maila, no w końcu, ze stałego pewnego źródła, pozdrawiam serdecznie, Kraków. Tak, muza świetna, prezenter bezzarzutowy, atmosfera tylko delikatnie rozrzedzona, ale już się zagęszcza, czuję to. To wszystko dlatego, że to dopiero pierwsze piwo, przepraszam. Obiecuję się poprawić. Mam nadzieję, że muza też trochę pomoże na zagęszczenie atmosfery. Jeżeli ktoś z kolei teraz marudził, że było przyciężkawo, to ja proszę jeszcze bardzo o wyrozumiałość przez 4 minuty i 20 sekund. Bo będzie ciężko, ale będzie z niespodzianką. Jestem ciekaw, czy ktoś skuma i jak szybko, jakiej kapeli i jakiego utworu to cover.

No to tak, po pierwsze mam nadzieję, że nikt się nie zgorszył taką wersją Losing My Religion R.E.M. w wykonaniu Włochów z Grave Worm, płytka Engraved in Black, rok zeszły. Oni chyba specjalizują się w takich coverach utworów, które no, pod ten nurt ni cholery nie podchodzą, dlatego że no właśnie R.E.M., a na tej samej płycie, właściwie na wersji Digipak, nagrali utwór, cover utworu It's a Sin, Pet Shop Boys, o ile się orientuję. No właśnie, a jeżeli ktoś się zgorszył tą wersją, to mam nadzieję, że nie zgorszy się tym, co zaraz przeczytam. Piterek, znany gdzieniegdzie jako Ania 12 na IRC-u, rozmowa ze mną, już przytaczam. Już czytam, już. Czemu Ozzy odgryzł głowę? No więc ja na to, że Ozzy odgryzł nietoperzowi i raz jakiegoś gołębia poturbował. Na co Piterek, znany gdzieniegdzie jako Ania 12, Merlin podobno kiedyś kochał się z owcą. Ja na to, że Merlin podobno wymontował sobie parę żeber, żeby móc sobie ten z przymrużonym okiem i uśmiechem. I skomentowałem to, że Merlin to pozer, a Ozzy rządzi. No co Piterek, myślisz, że to działa z żebrami, że się potem da? No więc ja, że teoretycznie i że generalnie fuj. Na co Piterek, ja miewam czasami takie sny, że mogę. No cóż, bez komentarza.

Teraz kilka luźno powiązanych albo i wcale nie powiązanych myśli. Po pierwsze, w tym miejscu znajdował się inny bardzo, bardzo spokojny utwór. Miała to być Anatema z życzeniami urodzinowymi dla pewnej 47-latki świeżo upieczonej z Olsztyna. Niestety 47-latce wypadł dzisiaj rano, to cytat, koncert M, na który miała wejściówki, no i nie mogła słuchać. W związku z czym Anatema została przełożona na następny tydzień. W tym miejscu zamiast niej wysłuchaliśmy Opeta. Jeżeli ktoś rozpoznał, to tak, bardzo dobrze. Still They Beneath the Sun. I uwaga, uwaga, ten kawałek pochodził z płyty Blackwater Park. Zdziwieni? Nie pasował tam? Jasne, że nie pasował, dlatego że nie wyszedł na pierwszej edycji Blackwater Park. Wyszedł dodatkowo jako bonus do reedycji, która ukazała się w 2002 roku. Do tej reedycji dołożono drugą płytkę właśnie z tym utworem, z drugim kawałkiem pod tytułem Patterns in the Ivy Part 2. Bez part, no, może albo nieważne. I teledyskiem do utworu Harvest. I uwaga, uwaga, ta reedycja dwupłytowa wyszła w 1000 egzemplarzy. Także właśnie mieliście okazję posłuchać takiej malusiej perełki ciężko osiągalnej, tylko w ciężkiej godzinie na antenie studenckiej agencji radiowej. Kolejna myśl luźno powiązana z poprzednimi, albo tak jak mówiłem, wcale nie powiązana. Gracie dobrze trafiła, że słuchaliśmy coveru R.E.M., czyli ten początek jednak bardzo charakterystyczny i bardzo rozpoznawalny. Kolejna myśl. Piwo się skończyło, to chyba czas by był na następne. I jeszcze jedna, o której zapomniałem właściwie powiedzieć trochę wcześniej. Drodzy słuchacze, dzisiaj macie przyjemność albo i nieprzyjemność słuchać 47 ciężkiej godziny. To oznacza, że za 3 audycje obchodzimy równą 50. Jeżeli ktoś ma... Co ja tak dzisiaj piję? No cóż, to konsekwencja tego, że jest coś takiego jak jesienna deprecha i że życie czasami ostro kopie po dupie i nie tylko. To tak na marginesie. Czyli za 3 audycje mamy 50. edycję, 50. wydanie ciężkiej godziny. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na tą audycję jubileuszową, okrągłą, jeżeli chcielibyście na przykład posłuchać jakiegoś kawałka w tej audycji, piszcie do mnie ciężkagodzina@o2.pl. Wszystkie pomysły rozważę. Dobra, ja czytam jednym okiem to, co się dzieje na IRC-u, to może w kolejnym wejściu. Wszystkie pomysły rozważę, część z nich, albo większość, albo i pewnie wszystkie też zrealizuję. Jeżeli chcielibyście posłuchać na przykład jakiegoś bardzo, bardzo nietypowego kawałka, którego bym nie miał, to oczywiście możecie mi go podesłać, a jak to oczywiście też wam dam cynk, jeżeli już będziemy wymieniać maile. No dobra, ja myślę, że wystarczająco dużo się nagadałem. Słuchaliśmy przed chwilą bardzo spokojnego utworu, to teraz trzeba by było trochę przyspieszyć dla równowagi.

Battalions of Fury, Blind Guardian. Ja mam nadzieję, że nie dostanę nagany od szefostwa za to, że podgryzam paluszki w trakcie audycji, ale sorry, mam tylko dwie ręce. Jedna obsługuje myszkę, druga obsługuje miuta. Jedna z tych dwóch czasami sięga po piwo, jedno oko zerka na Irca, na którym toczy się dyskusja o piwach i o filmach Kevina Smitha. Słuchajcie, zacząłem od jesiennej deprechy, zacząłem po prostu dołująco maksymalnie, a zrobiło się wesoło. Leci fajna muza, gadamy sobie o piwku, które jest lepsze z tych tańszych. No kurde, nie wiem, czy mogę rzucać nazwami, ale jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam, kanał Ircowy #SAR, włączcie się do dyskusji. Jeżeli nie chcecie na ten temat, to możecie pogadać o czymkolwiek innym. Za to jeżeli jesteście ciekawi, który z filmów Kevina Smitha jest uważany przez ircowników za najlepszy, to też koniecznie wchodźcie. W tym temacie akurat czuję się jak za starych dobrych czasów w trakcie reżysera, kiedy to dyskusje filmowe toczyły się na Ircu non-stop i za żarcie. Chwilowo spieramy się, a już z Kevina Smitha zeszło na Woody'ego Allena, coś na Rats, już mówię, Mallrats, szczury z supermarketu, taki tytuł oryginalny. No właśnie, dobra, bo nam się zrobi audycja filmowa zamiast muzycznej. To co, ja sobie znowu łyknę piwka, bo jak tak dużo gadam, to mi strasznie w gardle zasycha. Dzięki i przepraszam was jeszcze raz najmocniej. Posłuchamy kolesia, którego imię i nazwisko już się dzisiaj wieczorem przewinęło. Ladies and gentlemen, Ozzy Osbourne.

0: Osmoza to, o ile dobrze pamiętam, z zajęć przenikanie wody przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu. Natomiast ozmoza, to czego właśnie przed chwilą doświadczyliście, Ozzy Osbourne, I Just Want You. Jakie to proste, prawda? Jednocześnie jakie cholernie skomplikowane z płytki Osmosis właśnie. Poprzedniego kawałka chyba nie przedstawiłem. Pewnie ktoś rozpoznał, a może ktoś nie rozpoznał, jeżeli ktoś byłby ciekaw. Battalions of Fear, Blind Guardian, płyta ten sam tytuł. Rok bodajże 88, tom 2, utwory wstecz. A teraz trochę wyciszyliśmy, wystopowaliśmy, zrobiło się balladkowo, nastrojowo. Teraz tak, drodzy słuchacze, 21.17, to oznacza, że za 13 minut Swedish Project, jest takie małe ogłoszenie, współprowadząca pilnie poszukiwana. Mam nadzieję, że zaraz się zjawi. Teraz dla wszystkich maruderów, którzy kręcą nosami, że znowu zrobiło się za spokojnie, to trochę przywalimy.
1: I love the smell of napalm in the morning. It smells like... victory.

chciałoby się powiedzieć spokojnie, to tylko awaria. Drodzy słuchacze, jestem ciekaw, czy ktokolwiek z was mnie słyszy i bardzo chciałbym, żeby ktokolwiek z was dał mi o tym znać, mimo tego, że nie ma praktycznie jak, ponieważ IRC zdechł, poczta zdechła. Liczydło pokazuje, że na MP3 jesteście w stanie słuchać. Na OGG mam pokazane jakieś minusy, w sumie mam też jakieś minusy. Może ktoś by tak zadzwonił i powiedział, czy słychać, czy nie. 347-2626, 826-26 z Akademików Polibudy, bodajże 812626 z DS3. Jeżeli ktoś słyszy albo ktoś wie ewentualnie, co się stało i co na to można poradzić, to ja bardzo zachęcam. Ja tu będę trwał mimo wszystko na posterunku i zapodawał wam dalej muzę, przed chwilą Sodom, Napalm in the Morning z płytki M16, a za chwilę Die Totenhosen z piosenką, teraz już maksymalnie obciachową, ale to za sprawą tego, kto i jak ją przerobił. Die Totenhosen leci nie bez powodu. Dlaczego? To powiem zaraz po tym utworze. Mam nadzieję, że słyszycie, mam nadzieję, że zostajecie ze Studencką Agencją Radiową, a mam nadzieję, że zaraz się wszystko naprawi.

Ale South Libia, Die Totenhosen, drodzy słuchacze, już niedługo w Gdańsku na koncercie. Tak, dokładnie u nas w Gdańsku. Już szukam tej informacji. Klasycy punk rocka z Düsseldorfu zagrają w Polsce po ponad dwuletniej przerwie ponownie i będzie to ich absolutnie pierwszy koncert w Trójmieście i zarazem całej Polsce. Północny zespół jest na przedporzu swojej nowej europejskiej trasy Zurück zum Glück, wydany. Co ja bredzę? Trasy koncertowej Freeze od Edge Trip Tour 2004, promującej nowy album Zurück zum Glück, wydany 11 października bieżącego roku. Cena biletów 38 zł w przedsprzedaży, 45 w dniu koncertu. Jeżeli chcecie wybrać się na koncert w Gdańsku od 7 listopada 2004, można kupić bilet w centrum Stocznia Gdańska i w gdańskim Multikinie. No i teraz powiem tak, sieć się nadal nie znalazła, strumienie OGG nadal się nie znalazły, znalazła się to Sway, co powoduje automatycznie, że jeżeli nas słyszycie, a mam nadzieję, że na MP3 strumieniach nas słyszycie, to za chwilę zaczynamy Sway Wish Project, w związku z czym ja w ciężkiej godzinie już się żegnam. Kończę tak jak zacząłem. Zacząłem Until It Sleeps i kończę Until It Sleeps. Nastrój jednak pozostaje, przemyślenia i uczucia pozostają, ale tym razem w wersji smyczkowej, instrumentalnej, może jeszcze bardziej kopiącej w tyłek. Do usłyszenia za tydzień o 20.15 i za chwilę w Sway Wish Project. Cześć.

Wszystko co jest, wiesz, niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz, ładnie, niech zawsze będzie ekstra, nowe. Niech to dla mnie i tylko dla mnie będzie błyskać i migać.